Au Radio Racja, dzień z racja, u piatnicu 2 stycznika, 3 chwiliny zastająca do połowy na 16 godzinę u Polszczy i 17 u Białorusi, a to czas na to, jak wskazać krychu bolsz pra na dworie. No i wreszcie można hawaryć heta z przyjemnością z uwagi na to, jeż to, kiedy poglądzieć na to, jeż to odbywa się opośnie dni, jakby nam wiarnula się amaleta. A u polska-białoruskim pamierzy sionia jasna i bez apatkał. Wieczer słaby, północno-wschodni, cisk u normie. Temperatura powietra pakul 40, kala 16, 19, 20 gradusał. Wieczorem będzie dalej jasna, a temperatura panizica da 16 gradusał. Noczu tak samo ma być jasna, z temperatura i da 11 gradusał. Wieczer będzie lochki, cisk u normie. A zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie dalej rankam jasna, a dnią pieramienna jawoblaczność, temperatura powietra dnią od 17 do 21 gradusów. I nadalej nie ma je być apatkał, toż to dumaju niektórym wielmi ważna je. A w naszym efiry jeszcze możecie pier a dnu pieśniu posłuchajcie, a potem zapraszam was na spotkanie z Janej Zapolskiej.

0: pracę.
1: Heta był hurt Recha, przez niekilka chwilin będzie Hanna Chytryk, a potem będzie tak sama i Maryna Sawickaja, jaka ja raz powiedzie pra kulturalna je życio białoruskiej diaspory, ale pak już to, no z przyjemnością skażu wam niekalki slow pra nadworje, a ja no nie miania jeca, chociaż ja skazał, że to wiernula się leta, niekalki chwilin temu, a pa prawdzie kali pahladzieć za oknom, to my majem wielmi prychorzuju w osień, już o usiosz taki na usich dzierwach, eta usio widać. A tak jak i raniej ja już gawarył u naszym pamierzy, jasna, nie spodziewałem się opadkał, wieczór słaby, południowo-wschodni, cisku normie. Temperatura powietra, co zrozumiała, z nadychodem wieczora poniżajeca, a wieczorem będzie dochodzić jana do 16 gradusów. Noczu tak sama maje być jasna, a temperatura będzie do 11 gradusów. Wieczór dalej lekki, a cisk dalej u normie. Zautra u naszym pamierzy rankam maje być jasna, a dniom pieramienna w obłoczność. Temperatura powietra dniom od 17 do 21 gradusów.

6 chwilin zostaje do 18 godziny u Polski, w 18 u Białorusi i do nowego wypusku na winał, jakie aryhtuje się dnia Wola Lajewska. Ja ośród tych, jakie ja Jana proczytaję, a siamnaca taj, poczujecie mi szynszym, że u Białorusi powieliczyła się kolkaś retranslatorów, jakie ja dopomagają Rosyjskiej Federacji atakować Ukrainę. А Латушка рассказал про 11 спробов вербования ягонных поплечников за один месяц. Больше новинал раз 5 с половой хвилины.

0: Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Dzień z racja i u piatnicu druhaka strycznika nabliżaje co już do końca. Jeszcze spotkajcie się siądnia z Witalom Cygankowym i opalit hitam, ale nie opuszczajcie nas. To już to kończajca dzień z racja i nie świadczyć to kończajca wieszczanie białoruska Radio Racja. My wieszczajem krucha sutaczna. A już pośle 18 godziny budu zapraszać was, nasze ja, siabry z Euro Radio. Będzie ta programa Euro Zoom. A potem od 19 godziny już będzie z wami Kiryl Malachowski, jaki zapraszajem na wieczar z Racjaj. A kiedy zakończyć sa wieczar z Racjaj, dalej zostawajcie się z nami, bo pacznie ca noc z Racjaj, a pacznie ca jana. Programaj kola dzion z Baradoj, jakuju rychtuje dla was Aleś Dubawiec. Tak że da ad ranku, da noczy, ad noczy da ranku możecie być razem z białoruskim Radio Racja.

Urządolki w 8 chwilin zostaje co do 18 godziny u Polski, 19 u Białorusi. Do nowa pusku nawinał, a sierot ich nie proczytaju tolki dnu. Pryznali palić wiaźniami jeszcze 12 człowiek. Bolsz nawinał, zrozumiela, proczytaje dla was Walela Jełskaja, a będzie to już nie w zabawie.

gdzieś zyskać świat, a duszę stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś. O wszystko gram, żeby